Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy Ci jak żyć, nie mówimy Ci na kogo głosować. Mówimy Ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

Słuchajcie, Ambroży z Gliwic tutaj. Utknąłem w przychodni i już nie wyrabiam w tej poczekalni. Mógłbym prosić o mood od Justin Bieber, J Balvin, 24K Golden i Ian Dior, żeby przeżyć to w Radiu X-Vibe.

0: A teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Pamiętasz, jak w 1982 roku ktoś wpadł na genialny pomysł umieszczenia w grach Atari zaledwie kilku pikseli udających ducha, co w połączeniu z dźwiękiem wywołującym niepokój doprowadziło dzieciaki do obłędu, bo każdy błąd w rytmie kończył się cyfrową śmiercią. Więc teraz w X-Vibe serwujemy coś równie przejmującego, czyli Michał Bajor i taka miłość w sam raz w X-Vibe.

2007 rok przyniósł światu nie tylko kryzys finansowy, ale i szczyt paranoi związanej z tak zwanym efektem 2000, który po latach doczekał się godnego następcy w postaci teorii spiskowych o kodach w grach wideo. Pamiętasz, jak w 2006 roku w pewnej grze o przygodach sympatycznego hydraulika gracze zaczęli dostrzegać przerażające, ukryte w teksturach ściany, które po odpowiednim oświetleniu układały się w twarze cierpiących istot? To był totalny obłęd, bo ludzie przysięgali, że to wiadomości od programistów z piekła rodem, podczas gdy w rzeczywistości to tylko błąd kompresji pikseli. Świat kocha się bać, szczególnie w X5. Teraz Big Sean oraz Nicki Minaj i Dance S.

Słuchajcie, Ambroży z Gliwic tutaj. Utknąłem w przychodni i już nie wyrabiam w tej poczekalni. Mógłbym prosić o Mood od Justin Bieber, J Balvin, 24K Golden i Ian Dior, żeby przeżyć to w Radiu X-Vibe.

znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w ekran, jakby ten miał zaraz powiedzieć ci coś ważnego, a jedyne co dostajesz to szum, w którym w X-Vibe wyłapujemy samą esencję absurdu. Pamiętasz rok 2006, kiedy pewien szalony Japończyk stworzył wirus komputerowy, który nie kradł danych, tylko zmuszał drukarki do wypluwania tysięcy stron z napisem "Śmierć wszystkim ludziom". To był totalny obłęd, bo zamiast hakować konta, po prostu marnował papier w biurach całego świata, udowadniając, że technologia ma duszę złośliwego gówniarza. Dzisiaj świat jest jeszcze bardziej pokręcony, ale przynajmniej mamy do tego odpowiedni beat, więc niech ten rytm niesie cię dalej, bo teraz Ava Max i Million Dollar Baby w X-Vibe.

0: znowu nie możesz spać, więc pewnie czujesz się jak bohaterowie filmu Poltergeist z 1982 roku, gdzie ekipa filmowa użyła prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast plastikowych rekwizytów, bo były tańsze w zakupie, co tłumaczy, dlaczego dzieciaki na ekranie tak autentycznie panikowały podczas kręcenia scen w basenie. A ty teraz w X-Vibe zastanawiasz się, czy pod twoim materacem nie czai się jakiś nieproszony gość z tamtych lat. Choć w sumie to tylko smutny absurd, jak wszystko, co nam po sobie zostawiła ta szalona dekada. Więc odpuść sobie analizowanie jakości dźwięku i daj się porwać w ten dziwny beat, bo teraz ich troje i zawsze z tobą chciałbym być w X-Vibe.
1: Gaśka! Gaśka!
2: Przestań się drzeć! Ja tu serial oglądam!
1: Może pani poprosić Gaśkę?
2: Kaśka! Jakiś wariat z harmonią na dole cię woła! Maurycy? Co ty tutaj robisz o 7 rano?
1: Cześć! Piosenkę ci napisałem!

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

1982 roku pewien gość wpadł na pomysł, żeby w ramach promocji filmu E.T. wypuścić grę na Atari, która okazała się takim bublem, że miliony kopii zakopano na pustyni w Nowym Meksyku. Prawdziwy nightmarek dla akcjonariuszy, ale za to jaka piaszczysta mogiła dla cyfrowego śrotu. W X5 leci teraz John Newman.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

wychodzisz na zewnątrz, a tam cisza aż dzwoni w uszach i tylko latarnie mrugają, jakby chciały coś wyznać, ale boisz się zapytać, co dokładnie. W 1992 roku pewien człowiek postanowił, że jego życie jest zbyt nudne i stworzył pierwszego w historii wirusa na telefon komórkowy, który nazywał się Kabir. Ludzie myśleli, że to szczyt technologii, a jedyne, co ten kot robił, to wyświetlał na ekranie napis Karibę i drenował baterię szybciej niż twój były konto w banku. Totalny obłęd w czystej postaci, bo wyobraź sobie, że siedzisz w ciemności, a twój telefon nagle zaczyna do ciebie gadać zza światów. To był początek końca naszej prywatności w X-Vibe. Teraz Zed i Foxes z utworem Clarity w X-Vibe.

Marek z Ursynowa pisze, że w sumie woli samotne wieczory z chipsami niż te wszystkie wielkie randki, bo przynajmniej nie musi udawać, że go obchodzi, czy ktoś lubi jazz. I w sumie to jest całkiem ordinary, bo w świecie pełnym udawanych emocji bycie nudnym to jedyny sposób, żeby nie zwariować. W Radiu X-Vibe. Alex Warren, Ordinary. Dla tych, co wolą kanapę od kłamstw. Od twojego kumpla z głośników.

W roku 1982 twórcy filmu E.T. użyli dźwięku Chopa Pratcha i oddychania swojej żony, żeby stworzyć głos tego pomarszczonego kosmity, co jest dość obrzydliwe, nawet jak na standardy Hollywood. A w X-Vibe serwujemy ten niepokojący beat, więc teraz Justyna Steczkowska i Oko za Oko 2021 Remaster w klimacie X-Vibe.

Za oknem znowu ta sama gęsta ciemność, która wciąga jak tania kawa z automatu. A ty siedzisz i marnujesz kolejne minuty w X-Vibe, słuchając jak miele ozorem o rzeczach, o których wolałbyś zapomnieć. Pamiętasz rok 2004, kiedy to pewien jegomość postanowił wpaść do kina na seans filmu o pewnym słynnym pilocie i po prostu zasnął w fotelu na tak długo, że przegapił koniec świata. Albo przynajmniej napisy końcowe, bo obsługa zamknęła obiekt na cztery spusty, zostawiając go sam na sam z duchami kinowych przekąsek przez całą noc. Totalny obłęd, który przypomina mi, że czasami najlepiej po prostu odpuścić sobie ten szaleńczy rytm i pozwolić, żeby Niall Horan zabrał cię w podróż Slow Hands w X-Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

0: Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy.
1: Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X-Vibe tylko konkret, na przykład taki.

Twoje życie potrzebuje soundtracku, a nie kolejnego konkursu o ekspres do kawy. Zostaw to tak. X-Vibe.

Vibe nic nie ginie. Nawet to, co chcieliśmy pogrzebać w czasie audycji. Teraz Kanye West, Jay-Z oraz Big Sean i ich Click w głośnikach X-Vibe.

Marek z Bemowa twierdzi, że to moje cześć w windzie było tak nieudolne, że teraz musi analizować każdy atom naszej relacji przez najbliższy tydzień. Więc, żeby wywiatrzyć ten chemiczny obłęd z głowy, puszczam Post Malona. To był Chemical w Radiu X-Vibe dla Marka, od Marka, który zdecydowanie za dużo myśli.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

siedzisz w ciemnościach, więc pewnie nie wiesz, że w roku 1986 pewien facet wpadł na genialny pomysł stworzenia filmu o zabójczych pomidorach, które terroryzowały ludzkość. Co oczywiście było totalnym obłędem, ale przynajmniej szczere, w przeciwieństwie do dzisiejszych plastikowych blockbusterów, gdzie wszystko jest wygładzone komputerowo aż do bólu zębów. A tamte pomidory przynajmniej miały charakter i własny rytm działania. Zupełnie jak ten utwór, który zaraz wjedzie na głośniki, bo miłość bywa równie niebezpieczna, co warzywo z morderczymi instynktami. Więc zapnij pasy, bo teraz Pudelsi i ich Kocham się w X-Vibe serwują ci dawkę uczuć, od której nie uciekniesz w czasie audycji.

każda dziewczyna ma swego chłopaka, a ja tylko siebie mam i najlepiej się mam sam ze sobą na

słońce już za chwilę bezczelnie wpadnie do twojego pokoju, a ty wciąż tkwisz w tym samym punkcie, nieświadomy, że w roku 1996 pewien facet z Japonii wymyślił elektroniczne zwierzątko, które miało uczyć dzieci odpowiedzialności, a skończyło się masowymi pogrzebami plastikowych skorupek w przydomowych ogródkach, bo każdy Tamagotchi prędzej czy później zdychał w bólach z przejedzenia albo samotności, co było dość brutalną lekcją przemijania serwowaną przez pikselowe kleksy. Więc skoro twoje życie jest równie skomplikowane i pełne pytań bez odpowiedzi, czas wreszcie przestać szukać sensu w starych zabawkach i po prostu dać się ponieść, bo Rihanna dokładnie wie, gdzie cię szukać w tym chaosie. Zatem teraz Rihanna i jej Where Have You Been w przestrzeni X.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

0: I like your beard.
1: To było Your Love is My Drag od Kesha, która podobno napisała ten hit w zaledwie 10 minut. Następne hity dla pokolenia X, czyli Inner Circle, już wskakują na antenę. Zostań z radiem X-Vibe.

dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który do dziś wspomina, jak 3 lata temu srebrny sedan zajechał mu drogę na światłach tak niefortunnie, że musiał wylać na siebie gorącą kawę. Więc żeby ten kierowca w końcu nauczył się płynnego ruchu, dedykuję mu w Radiu X Vibe utwór Just Dance od Lady Gagi i Kolbiego Odenisa. Bo skoro wtedy tak tańczył między pasami, to niech teraz robi to z kwasą.

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy, jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

Thriller to był, a teraz wjeżdża Mi Gente. Niby inna planeta, ale jak masz dwie lewe nogi, to w obu przypadkach wyjdzie z tego ten sam żenujący taniec. Radio X-Vibe.

0: X Vibe. Nie bierz życia zbyt poważnie. Nas też nie.
1: Hey, knock one more. Can we go thrift shopping?
2: What?

0: Is that your grandma's coat?
1: Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X.

Budapesztu wyjechałeś w pośpiechu, bo znowu za dużo gadałeś. Więc teraz lepiej po prostu don't talk about it. Cicho bądź, słuchaj dalej w Radio X Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

0: daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Radio X-Vibe. Bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

Słuchajcie, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, która od tygodnia nie schodzi z żyrandola, bo twierdzi, że tylko tam jest bezpieczna przed pająkami. To prawdziwy hymn dla wszystkich domowych alpinistów, którzy po prostu wolą życie na wysokościach. Więc trzymajcie się mocno sufitu, bo w radiu X-Vibe leci Blancmange Living on the Ceiling dla teściowej od Marka, obyś w końcu znalazła tam swoją strefę komfortu.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

double Get Out of My Dreams, Get Into My Car Billy'ego Oceana w X-Vibe, który swoją drogą, przed karierą muzyczną, pracował jako krawiec w Londynie. Czas na następne hity dla pokolenia X, a już za chwilę wpadnie Public. Zostań w radiu X-Vibe.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

liczenie gwiazd to strata czasu, kiedy w głowie masz tylko dżaba dżaba i nic więcej. Serio, ktoś powinien nam odebrać licencję na nadawanie. Radio X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Love Again, Dua Lipa with X5. Wiedziałaś, że ona pisała teksty dla innych, zanim sama zaczęła śpiewać? To były nasze kolejne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Daft Punk. Zostań z radiem X5.

Helena ze stolca z tej strony. Sprątam właśnie po kocie, który, no wiesz, odszedł. Więc puszczaj szybko to Apologize Fit Jetro od Saxena Lucus Effen Chill Jetro, bo inaczej zwariuję w tym Radio X Vibe.

0: To jest Radio X-Vibe.
1: Zegar nie kłamie. Kolejna godzina życia za tobą. Sprawdź, przy czym będziesz ją marnować w X-Vibe.

0: Twoje życie potrzebuje soundtracku, a nie kolejnego konkursu o ekspres do kawy. Zostaw to tak. X-Vibe.
1: Wait till you're announced.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.
2: Yo, I'll see you in a minute.

dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten kawałek swojemu sąsiadowi Zbyszkowi, bo ten od rana tak intensywnie wierci w ścianie, że najwyraźniej dosłownie bierze się za żywiołowe jiggy, a ten rytmiczny bit to jedyne, co pozwoli im obu zachować resztki godności przy współpracy.

To był I Can Do It With A Broken Heart od Taylor Swift w X-Vibe. Wiedziałeś, że Taylor napisała swój pierwszy utwór w wieku 12 lat, ucząc je gry na gitarze od naprawiacza komputerów? To są następne hity dla pokolenia X. Za chwilę wjedzie Korn. Zostań w radiu X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Kids Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

Jesteśmy X-Vibe. Nie dziękuj.

now, a potem Labor of Love. Brzmi jak przepis na alimenty, których i tak nie zapłacisz, ale przynajmniej muzyka się zgadza. Radio X Vibe.

Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X-Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.

to jest Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy. A jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry. Albo po prostu realizator zaspał.

Słuchaj, Ferdynand, Złotopolice, tutaj muszę lecieć, bo mi się mleko gotuje, ale przypomniało mi się, jak smakowało pierwsze piwo w garażu i tak mnie naszło na, no wiesz, ten numer. Freedom od WM. Włącz to w Radiu X-Vibe, zanim wszystko wkipi.

Buick Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.

był Bring Me To Life z zespołu Evanescence w X-Vibe. Czy wiesz, że Amy Lee napisała ten numer, bo ktoś w restauracji zapytał ją, czy jest szczęśliwa? To były następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na Patrice. Zostań z radiem.

Skoro Me, Myself and I to twoje jedyne towarzystwo, to współczuję, ale More Stars przynajmniej nie będą cię o nic prosić. Czas na odrobinę kosmicznego obłędu

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

to był APT od Rosé i Bruno Marsa w X-Vibe. Wiedziałeś, że Bruno Mars zaczynał karierę jako sobowtór Elvisa w wieku 4 lat? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjedzie Akon. Zostań z radiem X-Vibe.

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

Dostałem właśnie wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten utwór sąsiadowi z góry, bo najwyraźniej Wicked Game to idealna ścieżka dźwiękowa do całonocnego przesuwania mebli, więc niech Lone Tasker pomoże mu w tej bezlitosnej grze o spokój ducha w Radiu X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

0: Money.
1: Słuchaj, Włodzimierz z Cygana tutaj. Biegam po schodach i czuję, że zaraz rozniosę ten świat, więc puść mi w końcu to Free od Ultranate, bo w radiu X-Vibe przynajmniej nie puszczacie samej sieczki.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

To było Taste Sabriny Carperer w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona zaczynała od grania w serialach Disneya, zanim stała się popową ikoną? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz po nich The Goo Goo Dolls. Zostań z radiem X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Po takim ulepie od Sugar potrzebujesz specjalny, bo zaraz wie dr Jones, pisze ci receptę na ból zębów. Nie pytaj mnie, dlaczego to graliśmy. Po prostu słuchaj.

To był Lay Your Head on Me od Major Lazer i Markusa Mumforda w X-Vibe. Wiedziałeś, że Mumford woli pisać teksty na maszynie do pisania zamiast w telefonie? Takie tam. Następne hity dla pokolenia X. Za chwilę wjeżdża brąski beat. Zostań z radiem X-Vibe.

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

0: Marek z Bemowa napisał do mnie, że zamiast napisać szefowi o raporcie, wysłał wiadomość o zapocie, przez co teraz obiecuję mu, że zdejmie maskę i weźmie się w garść, więc leci Mask Off od Future dla szefa od Marka w Radiu X-Vibe.
1: Call it how it is. Hendrix. I promise I swear. I'm there, Spitty.

Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X-Vibe tylko konkret, na przykład taki.

0: Możesz zmienić stację, ale tam i tak będą gadać o proszkach do prania. Zostań tutaj.
1: Happy birthday.

najpierw humble, czyli udawanie skromnego, a potem everybody, bo w sumie każdy chce być gwiazdą, nawet jak nie potrafi śpiewać. Żenada, ale wchodzimy w to. Radio X-Vibe.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

Angelika z Ciemnogrodu tutaj. Ledwo żyje po tych domowych ćwiczeniach. Więc puszczajcie koniecznie Baby Boy feat. Sean Paul od i Beyoncé Sean Paul. Bo inaczej padnę w tym Radio X Vibe.

znowu my, Radio X Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi pierwiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

To był Sweet Dreams My LAX w wykonaniu Rachel Stevens w X-Vibe. Wiedziałeś, że Rachel zaczynała w zespole S Club 7, który powstał w ramach castingu dla telewizji? To są właśnie następne hity dla pokolenia X. A zaraz wjeżdża duet David Guetta i Usher. Zostań z radiem X-Vibe.

Oślepłeś od tych wszystkich świateł w Blinding Lights? Spokojnie, wpadnij pod koła w Run to Me, zanim znowu zaczniesz zgrywać bohatera. Totalny obłęd w radio.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

To był The Sound of Silence w wykonaniu Disturbed w X-Vibe. Wiedziałeś, że wokalista David Draiman kiedyś poważnie myślał o zostaniu rabinem? Mamy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża The Cure. Zostań z radiem X-Vibe.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do tych wiecznie nieobecnych kurierów, którzy piszą do niego częściej niż matka, więc dedykuje im Get Lucky od Daft Punk, Pharrell Williams i Nile Rodgers. Bo skoro już tak bardzo chcą mieć szczęście w dostarczeniu paczki, której nie zamawiał, to może w końcu trafią na właściwy adres. Co w Radiu X Vibe domyka nam tę historię o desperackim wyczekiwaniu na nieistniejącą przesyłkę.

możesz zmienić stację, ale tam i tak będą gadać o proszkach do prania. Zostań tutaj. You'll see.

To było Halo od Beyoncé w X-Vibe. A wiedziałeś, że ona pisała swoje pierwsze teksty już jako 7-latka w salonie fryzjerskim ojca? Teraz następne hity dla pokolenia X, czyli czas na Genghis Khan. Zostań z Radiem X-Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do sąsiada z naprzeciwka, który notorycznie stawia auto na dwóch miejscach, więc dedykujemy mu utwór o przewidywaniu pogody, bo przecież jeśli on tak parkuje, to chyba tylko po to, żeby mieć pewność, że żadna burza ani grad nie uszkodzą mu lakieru z obu stron jednocześnie. A w Radiu X Vibe leci teraz Crowded House z utworem Weather With You dla sąsiada od Marka. Co byś w końcu zaczął brać pod uwagę innych, bo świat to nie tylko twoje podwójko.

0: Radio X Vibe. Nie, nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

Skoro money's too tight to mention, to pewnie jedyne, na co cię stać, to bycie rockstar w swojej łazience przed lustrem. Przynajmniej tam nie płacisz za wstęp. Radio X.

Radio X-Vibe. Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X-Vibe tylko konkret, na przykład taki.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl.
2: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

skoro już nikogo nie ma, bo wszyscy uciekli, to może chociaż spróbujmy odzyskać odrobinę faith in the power of love. Choć szczerze, wątpię, żeby to pomogło. Radio X Vibe.

Marek z warszawskiego Ursynowa przesyła wiadomość do swojego wczorajszego wcielenia, które po trzeciej nad ranem postanowiło wysłać byłej dziewczynie długi wywód o sensie wszechświata, dlatego na ukojenie emocjonalnego chłodu w radiu X-Vibe leci December od Collective Soul, co jest idealnym wyborem, bo przecież w głowie Marka po tej akcji zapanowała zima stulecia.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe. Let's do it.

to The Wild Thing od Tone Loc w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten koleś, zanim zaczął rapować, był ochroniarzem w klubach? To są następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjadą Janet Jackson i Kia. Zostań z radiem X-Vibe.

0: xvibe.pl xvibe.pl.
1: Kolejne 60 minut z nami. Jeśli jeszcze nie przełączyłeś, to znaczy, że te numery są dla ciebie.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak.
0: Nawet przez stronę www. Nuda. X-Vibe.

0: Mandaryna i jej Here I Go Again to niezły powrót do czasów, gdy plastik był niemal tak trwały jak fryzury z tamtych lat. Skoro mowa o minionej epoce, w 1987 roku w obiegu pojawił się pierwszy telefon komórkowy, który ważył prawie 4 kg, więc noszenie go przypominało raczej trening na siłowni niż nowoczesną komunikację. Dzisiaj na szczęście wystarczy lekki ruch palcem, żeby zmienić klimat i odpłynąć w stronę zdecydowanie bardziej chłodnych europejskich brzmień. Jeśli masz dość tego całego zgiełku, ten numer pasuje idealnie do wieczornej izolacji, którą serwuje Ci w radiu X-Vibe. Teraz Feder oraz Liz i Goodbye w radiu X-Vibe.
1: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved,

wygoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię, albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, bo po tym jak w zeszły wtorek spaliła mu kuchnię podczas smażenia placków, uznał, że to definitywny koniec ich kulinarnej współpracy. Totalny obłęd, ale w sumie masz rację, Marek. To był czysty, piękny kataklizm w twoim domu. A teraz w Radiu X-Vibe 311. Beautiful Disaster. Dla teściowej od Marka.

Radio X-Vibe.

Sia w remiksie Chromeo brzmi jak idealny podkład do układania życia na nowo, albo przynajmniej do udawania, że w ogóle masz nad nim jakąkolwiek kontrolę. Pamiętasz, jak w 2009 roku ludzie masowo kupowali telefony, na których nie dało się nic zrobić poza graniem w węża i pisaniem SMS-ów po ciemku? Teraz każdy chce być w galerii sław, choćby musiał o to żebrać w internecie. Skoro już wchodzisz na szczyt, to rób to z przytupem. Więc w X-Vibe leci teraz The Script oraz Will.im w utworze Hall of Fame.

Kardinala Officiala i Akona w X-Vibe. Wiedziałeś, że Akon ma na koncie ponad 300 gościnnych występów u innych artystów? To następne hity dla pokolenia X. A za moment Whitney Houston. Zostań z radiem X-Vibe.

0: had to know my own strength.
1: Strona, aplikacja Alexa. Gdziekolwiek chcesz. X-Vibe już gra.

0: Radio X Vibe. Radio pokolenia X.
1: Wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to albo nie.

Lady Punk i ich Mała Wojna zawsze przypominają mi czasy, gdy jedynym problemem było, czy kaseta magnetofonowa nie wkręci się w odtwarzacz. Skoro mowa o minionych dekadach, w 1986 roku pewien ambitny inżynier opatentował system, który miał wyeliminować szumy z nagrań, a skończyło się na tym, że wszyscy zaczęliśmy brzmieć jak sterylne roboty. Całe szczęście, że dzisiejsze dźwięki mają w sobie więcej luzu, nawet jeśli czasem brakuje im tej dawnej garażowej szczerości. Przeskakujemy z polskiego rocka prosto w nowoczesne klimaty, gdzie liczy się tylko czysty luz i brak zbędnego zadęcia, więc czas na zmianę klimatu w Radiu X-Vibe. Teraz Ray Sremmert i No Type w Radiu X-Vibe.

Marek z Ursynowa pisze, że dedykuje to żonie, bo w końcu po 10 latach zrozumiała, że nie chce go już nigdy więcej widzieć na oczy i dosłownie wykreśliła go ze wspólnego życia. Bo przecież o tym jest ten hit, o szczerej potrzebie absolutnej separacji. A teraz w Radiu X-Vibe Hootie and the Blowfish. Only wanna be with you. Dla żony od Marka.

był Lil Nas X ze swoimi pragnieniami, które brzmią jak scenariusz nieudanego reality show. A w czasie audycji w X-Vibe zastanawiam się, czy ktokolwiek jeszcze pamięta, że w 1984 roku świat oszalał na punkcie syntezatorów, które brzmiały jak odkurzacz wciągający konfetti. Więc skoro już jesteśmy przy klimatach, gdzie rytm wyznacza tempo twojego nieuchronnego starzenia się, pora na Monaco Book Club i Caribbean Queen

To było No Sleep od Launtasker, Phoenix i Jetro w X-Vibe. Czy wiesz, że Alanis Morissette jako nastolatka występowała w programie dla dzieci i śpiewała o ekologii? To już kolejne hity dla pokolenia X, a zaraz usłyszysz samą Alanis Morissette w radiu X-Vibe.

0: To dopiero początek godziny. Współczujemy twoim sąsiadom. Gramy.
1: Man, what in the world is happening down in the hall? Check this thing out.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Goya i w zasięgu Twego wzroku. To idealny podkład do wieczornego nic nie robienia. Choć przyznaję, że w 2002 roku, kiedy ten utwór wchodził na listy, wszyscy byliśmy zajęci głównie przesiadką na pierwszy sensowny internet, co skutecznie zabijało resztki naszej cierpliwości. Dziś na szczęście nie musisz czekać na załadowanie się strony. Wystarczy po prostu płynąć przez wieczór w radiu X-Vibe, gdzie refleksje o przeszłości smakują znacznie lepiej niż wspomnienie modemowego pisku. Skoro już oswoiliśmy ten nostalgiczny klimat, pora na coś, co wygładzi zmarszczki na duszy i sprawi, że nawet najbardziej krzywe zwierciadło wyda ci się całkiem znośne. Teraz Justin Timberlake i Mirrors w radiu X-Vibe.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

Mamy wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten numer swojej sąsiadce, bo wreszcie zrozumiała, że Shakira śpiewa o obowiązku sprzątania po psie w każdym miejscu i o każdej porze, bez wyjątków. Totalny szacunek za taką determinację w utrzymaniu czystości na klatce. To jest prawdziwy hymn dla wszystkich właścicieli czworonogów. A teraz w Radiu X Vibe Shakira, Whenever, Wherever, dla sąsiadki od Marka.

Jane z tym swoim Makeba znowu wkręciła się w głowę niczym irytująca melodia z reklamy proszku do prania. A przecież w 2009 roku Britney Spears wypuściła hit, który miał być niby niewinny, chociaż każdy z nas wiedział, że to czysta prowokacja, ukryta w banalnym takcie, bo w tamtych czasach każdy próbował być bardziej skandaliczny niż poprzednik, więc jeśli masz ochotę na dawkę czystej popowej ironii, teraz Britney Spears i If You Seek Amy.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

To był Pumped Up Kicks od Foster the People w X-Vibe. Wiedziałeś, że lider zespołu napisał ten hit w swoim małym pokoju, pracując jako stażysta w studiu nagraniowym? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wchodzi Madonna. Zostań z Radiem X-Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

0: Dzięki. Dzięki. Cześć.
1: To jest Radio X-Vibe.

Pamiętasz, jak w 2002 roku świat wstrzymał oddech, bo ktoś wymyślił, że szczytem technologii będzie dzwonek polifoniczny w telefonie za pół pensji? Płaciliśmy fortuny, żeby nasze telefony piszczały jak wściekłe chomiki i uważaliśmy się za królów życia. Dzisiaj to tylko cyfrowe śmieci, ale wtedy to był totalny obłęd. Teraz w X-Vibe poleci coś, co idealnie pasuje do tamtej naiwności, czyli NSYNC i ich Girlfriend w radiu X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl.

Słuchanie Krzysztofa i Kaja o tej porze to prosta droga do romantycznego załamania nerwowego. A przecież w 1998 roku ludzie woleli wysyłać sobie liściki na karteczkach niż wyznawać miłość przez telefon, co było znacznie bezpieczniejsze dla zdrowia psychicznego. Więc teraz pora na dawkę Taylorowej obsesji, bo w X-Vibe zmieniamy klimat na bardziej toksyczny. Teraz Taylor Swift i Blank Space w radiu X-Vibe.

Jay-Z wyrzeczył z siebie trochę życiowych frustracji, co przypomina mi rok 1997, kiedy to pewien jegomość próbował opatentować koło, bo uznał, że nikt wcześniej na to nie wpadł, co jest szczytem ludzkiej kreatywności w czasie audycji w X-Vibe. Skoro życie bywa ciężkie, to najlepiej wrzucić na luz i zapomnieć o problemach przy dźwiękach, które wbijają się w głowę jak wakacyjne wspomnienia, więc niech sami zabierze cię w podróż w czasie do roku 2010. Oto lato 2010 w X-Vibe.

Alan Jackson właśnie wyśpiewał wszystko o rzece Chattahoochee i szczerze mówiąc mam ochotę wskoczyć do niej tylko po to i zapomnieć o tym, że w 1994 roku pewien człowiek próbował opatentować koło jako innowacyjny wynalazek, co pokazuje tylko jak bardzo ludzkość potrafi czasem odlecieć w stronę absurdu w poszukiwaniu sukcesu, zupełnie jak te wibrujące dźwięki, które zaraz rozniosą się w X-Vibe, bo przecież życie to seria dziwnych rytmów i jeszcze dziwniejszych decyzji. Dlatego teraz Braten Janu oraz Re z utworem Little Talks w X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Oczywiście numer to czysty obłęd, choć przyznaję, że kiedyś ludzie potrafili wycisnąć więcej z samplera niż z własnego rozumu. Tak jak pewien gość w 1987 roku, który próbował sprzedać budkę telefoniczną jako nowoczesny apartament. Więc jeśli wolisz bardziej swojskie klimaty niż ten elektroniczny zgiełk, teraz kombi i czarne i białe w X-Vibe.

Pamiętasz, jak w 2002 roku świat oszalał na punkcie telefonów z klapką, które miały być szczytem technologii, a w praktyce służyły głównie do irytowania ludzi w autobusach swoim plastikowym trzeszczeniem? Dzisiaj to tylko relikt w szufladzie obok zapomnianych ładowarek do Nokii. Dobrze, że przynajmniej muzyka broni się lepiej niż tamten design, bo w X-Vibe stawiamy na klasykę, która nie wymaga rozkładania na części. Alicia Keys i No One w radiu X-Vibe.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Mesłowiec i Ci ich chłopcy to klasyk, przy którym nawet moje pierwsze próby z gitarą wydawały się mniej bolesne dla otoczenia. A skoro o Buwowowa, przypomniałem sobie, że w 1998 roku pewien człowiek próbował zarejestrować znak towarowy na zapach deszczu, co idealnie pasuje do klimatu, w którym smutek staje się towarem luksusowym. Więc posłuchajmy, jak The Band Perry w If I Die Young serwują nam porcję melancholii w X-Vibe.

To był ten moment, kiedy wiesz, że powinieneś przestać, a jednak wciąż nucisz pod nosem, bo Village People to jednak stan umysłu, którego nie da się odzobaczyć. Skoro mowa o cudach, to w 1987 roku pewien jegomość próbował opatentować koło, bo zapomniał, że już ktoś to zrobił kilka tysięcy lat wcześniej. Ludzie miewają głupie pomysły, ale przynajmniej w X-Vibe nikt nie każe ci wierzyć w cuda, tylko w dobrą muzykę, która leczy kaca po ciężkim dniu. Więc czas na chwilę szczerości i polskiego rocka. Teraz Ira i Wiara w radiu X-Vibe.

To było Echo Smith i ich dzieciaki, które pewnie już dawno wyrosły z bycia cool i teraz płacą podatki jak każdy z nas. Skoro już o dorastaniu mowa, to w 1987 pewien Japończyk zainwestował majątek w automat do karmienia ryk, który rozpoznawał ich twarze, co było równie bezużyteczne, co próba zrozumienia tekstów z tamtej dekady. Zresztą, pędząc przez życie w takim tempie, łatwo przegapić stację, więc lepiej wskoczyć do pociągu, tej gra w X-Vibe i zabiera nas w podróż do OMD oraz Locomotion.

Errol Hall i John Oates właśnie ostrzegali przed pożeraczką męskich serc, a ty pewnie wciąż liczysz straty w swoim życiu osobistym. W 1986 roku pewien człowiek z Florydy próbował zarejestrować swojego psa jako wyborcę, co dowodzi, że poziom absurdu był wtedy całkiem zbliżony do dzisiejszego. Skoro więc nic nie ma sensu, to najlepiej przestać drążyć temat i po prostu płynąć z prądem w X-Vibe, bo teraz Hugh Gotton oraz Paweł Kukiz serwują w X-Vibe kawałek o nic nie pytaj, bo nie pytaj.

Anna Jantar w swoim wielkim hicie Tańczy sama, co w sumie jest całkiem rozsądną strategią na wieczór, jeśli nie chcesz wysłuchiwać czyichś wywodów o życiu. Skoro jesteśmy przy samotnych wyczynach, warto wspomnieć, że w roku 1987 pewien śmiałek przeleciał awionetką z Helsinek aż na Plac Czerwony, bo po prostu miał taką fantazję. Może to właśnie ten rodzaj pewności siebie, o którym śpiewa Kelly Clarkson, gdy wytyka wszystkim dookoła, że niby wiedzą wszystko najlepiej. Zostawiamy parkiet, na którym Anna radzi sobie całkiem nieźle, i wchodzimy w świat kogoś, kto nie boi się mieć ostatniego słowa. Teraz Kelly Clarkson i Mr. Know It All w radiu X-Vibe.

Dostałem wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten kawałek szwagrowi, bo ten wciąż nie może domyć tych cholernych śladów szminki z kieliszków po ostatnim weselu. Marek, pełna zgoda. To przecież oczywisty hymn o walce z uporczywym tłuszczem i brakiem odpowiedniego detergentu w kuchni. A teraz w Radiu X Vibe ma Anam Lipstick on the Glass. Dla szwagra od Marka.

Offenbach i Salem i Les przekonują, że uczucia nie kłamią, choć każdy, kto choć raz próbował wyjaśnić byłej dziewczynie swoje intencje, wie, że to czysta teoria. W 1987 roku świat oszalał na punkcie filmu, w którym taniec był ważniejszy od logiki, a Patrick Swayze udowodnił, że facet w za dużych spodniach może złamać serce całemu pokoleniu. Dzisiaj w X-Vibe płyniemy dokładnie tym nurtem, więc przygotuj się na totalny powrót do czasów, gdy wiatr miał własną ścieżkę dźwiękową. Oto Patrick Swayze oraz Wendy Fraser w utworze She's Like the Wind w X-Vibe.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

One od Destiny's Child w X-Vibe. Czy wiesz, że Beyoncé nagrała ten kawałek, kiedy wciąż mieszkała z rodzicami, bo nie chciała wyprowadzać się przed ślubem? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę w głośnikach wyląduje Phantom Planet. Zostań z radiem X-Vibe.

0: słuchasz X-Vibe. Powiedz to 3 razy i wróć do pracy.
1: Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl. Like we

zegary w Twoim domu pewnie kłamią, ale w X-Vibe czas stoi w miejscu. Dokładnie tam, gdzie rozsądek mówi dobranoc, a wyobraźnia zaczyna swoje dziwne tańce w rytm 1999 roku, kiedy to twórcy filmu Matrix wpadli na genialny w swojej prostocie pomysł. I zalawi plan zdjęciowy zielonkawym filtrem, co miało niby symulować cyfrowy syf, a tak naprawdę sprawiło, że po dziś dzień każdy z nas przy zbyt długim wpatrywaniu się w monitor czuje się, jakby zaraz miał wypluć z siebie kilka metrów kabla, co jest totalnym obłędem, biorąc pod uwagę, że cały ten kultowy klimat oparto na zwykłym triku z oświetleniem. Więc nie szukaj głębi tam, gdzie jest tylko sprytny bit technologii sprzed lat. Teraz TI i Live Your Life w X-Vibe.

zdąży go naprawdę poznać. Trochę to smutne, ale przynajmniej szczere. Leci to w Radiu X Vibe. Crystal Rock i Anastasia Rose z Anti-Hero. Dla Marka i od Marka, który w końcu przestał udawać.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Dobra, siedzisz w tym mroku, a ja mam dla ciebie historię o tym, jak w roku 1984 pewien genialny programista wpadł na pomysł, że gry wideo potrzebują prawdziwego koszmaru, więc w produkcji o nazwie Polybius umieścił algorytmy wywołujące u graczy ataki paniki i amnezję, co oczywiście okazało się miejską legendą, bo w rzeczywistości ludzie po prostu nie potrafili znieść tego, że w X-Vibe świat bywa równie dziwny jak błędy w kodzie sprzed 3 dekad. Kiedy to technologia miała nas zbawić, a jedynie skutecznie odebrała sen. Więc skoro już tu jesteś, to odpuść sobie marzenia o spokojnej pobudce, bo teraz Andrzej Piaseczny, Robert Chojnacki oraz Kaja w Budzikom Śmierć w X-Vibe.

W roku 1982 twórcy filmu Poltergeist użyli prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast plastikowych rekwizytów, bo były tańsze, co jest totalnie w stylu Nightmarek. Nic tak nie podkręca bitu, jak wizja trupów na planie w czasie audycji w X-Vibe. Teraz Extentation i Sad w radiu X-Vibe.

Wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Ciemność za oknem gęstnieje jak tania smoła, a ty znowu utknąłeś w tej dziwnej pętli, gdzie czas traci sens. Więc witaj w Nightmarek, gdzie sergujemy tylko to, co przyprawia o mdłości albo o uśmiech politowania. W 1982 roku pewien człowiek postanowił, że świat potrzebuje gry wideo opartej na filmie E.T., co skończyło się tak spektakularnie, że tysiące kartridży Atari zakopano na pustyni w Nowym Meksyku, tworząc nowoczesną nekropolię dla cyfrowego bubla, bo jak widać, nawet obcy z kosmosu nie potrafią naprawić ludzkiej niekompetencji w X-Vibe, gdzie każdy bit jest równy niepewny co jutrzejszy poranek, więc odpuść sobie ten niepokój i pozwól, żeby Childish Gambino swoim Redbone wciągnął cię w ten mroczny trans w X-Vibe.

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

Pamiętasz, jak w 2004 roku świat oszalał na punkcie gry, w której Simsów można było utopić w basenie bez drabinki? Totalny obłęd w Nightmarek, bo ludzie celowo projektowali wirtualne więzienia dla swoich cyfrowych niewolników. Teraz Tiesto i Avamax serwują the motto, żebyś w X-Vibe przestał wreszcie planować te swoje drobne zbrodnie w rytmie basu.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

znowu tu jesteś, choć zegar wskazuje 3 nad ranem i niby powinieneś spać, ale obaj wiemy, że sen to tylko strata czasu w tym cyrku. W roku 1998 ekipa od filmu Truman Show wpadła na pomysł i ukryć w studio setki mikrokamer, żeby biedny Jim Carrey czuł na karku oddech paranoi, co w sumie nie było aktorskim wyzwaniem, a czystym sadyzmem, bo gość autentycznie zaczął wariować od tego nieustannego śledzenia. To totalny obłęd, jak bardzo technologia potrafi przetrącić kręgosłup psychice, gdy zamiast prywatności masz tylko szklaną pułapkę. W Nightmarek lubimy ten mroczny klimat, więc teraz zaserwujemy Ci coś, co wbije się w rytm Twojego zmęczenia, bo przed nami Jugopolis oraz Maciej Maleńczuk i ich ostatnia nocka w X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know.

0: Marek z Ursynowa pisze, że w sumie to zawsze czuje się jak ten tytułowy antybohater, bo z premedytacją psuje każdą relację, zanim ktoś zdąży go naprawdę poznać. Trochę to smutne, ale przynajmniej szczere. Leci to w Radiu X-Vibe. Krystal Rock i Anastasia Rose z Antihero. Dla Marka i od Marka, który w końcu przestał udawać.
1: I guess for now you've got the last laugh.